0: ne yɛ fɛ no sowa nkɔ asama ndo hɔ a wɔse yɛaboa wɔ mɔ no te sɛ
1: onipadefoɔ
0: ɛwɔ asase yi susu aba pii
1: na osusu ne tirim sɛ
0: na osusu ne tirim sɛ
1: menyɛ dɛn
0: menyɛ dɛn
1: ɛfiri sɛ
0: ɛfiri
1: sɛ deɛ mɛyɛ nie mɛdwiri
0: masamɛsi
1: no akɛseɛ ɛhɔ na mede
0: ɛne me noɔma nyaamfirihyia
1: pii
0: ɛsɛ me sɛ me neɛ wɔ soma me na adwumɔ ɛna brɛ bɛbaa na yɛfaa